0: Nahuil pan Electra, Ronogel Dinikatsim pan Aguachoch, Manjanipeta Rutojik, Rijujungu Ij, Chukaya Kowina Toj, Katampe Wakami pan Electra.
1: 101.9 FM.